Lutz. Cowie, cowie. Asti ust wai nuch licht eich. Dili suza ma diucht eich. Cowie, cowie.